najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że ty kto wierzysz, szczerze też. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że, wierzę, że, wierzę, że. Wierzę, że najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że ty kto wierzysz, szczerze też. Wierzę, że najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że ty kto wierzysz, szczerze też. Wierzę, że najważniejsze to, że wierzę jest. Wierzę, że ty kto wierzysz, szczerze też. Wierzę, że wiara najważniejsza jest. Wierzę, że, wierzę, że, wierzę, że.

0: najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że ty to wiedzisz, szczerze też. Wiedzę, że wiara najważniejsza jest. Wiedzę, że, wiedzę, że, wiedzę, że. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że ty to wiedzisz, szczerze też. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że ty to wiedzisz, szczerze też. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że ty to wiedzisz, szczerze też. Wiedzę, że wiara najważniejsza jest. Wiedzę, że, wiedzę, że, wiedzę, że.
1: Wiedzę, że będzie lepiej.